powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia kłaniam się nisko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś nad Szczecinkiem dużo chmur, ale padać nie powinno. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy tylko 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, a na ulicach naszego miasta jeszcze spokojnie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem. Trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie 1. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
3: Polacy mieli lepsze sytuacje od rywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
2: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Szczecinek News.
1: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. W Szczecinku startuje sezon grzewczy. Strażacy przypominają o montażu czujników czadu. To wydatek zaledwie kilkudziesięciu złotych, a jak się okazuje, może uratować życie.
4: Mamy przykłady na to, że ratują one ludzkie życie.
1: Mówi Dariusz Szach z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Co ważne, od 1 stycznia 2030 roku montaż czujników czadu będzie obowiązkowy w miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania. Po więcej informacji zapraszamy na sk.pl oraz na nasze social media. Do usłyszenia.
5: Jankes! Kama!
6: I Wiktor!
5: W Radiu SK!
7: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony!
8: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
7: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
8: Nie ma.
7: Aha. Czyli nadal odkładamy.
8: Zawiedzione nadzieje?
7: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
8: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
0: No właśnie.
2: Taki szalony
1: pomysł z możliwych.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie. Przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
4: A ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664, 402, 302.
0: Ty się zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: nas zawsze zalia kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
2: Skandal,
1: na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się...
1: Pogoda była zła.
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc kolejne okno pogodowe w kwietniu.
0: Czy ty chciałabyś coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak, króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
0: Dziękujemy
1: nic
0: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
0: No dobra, powiedz,
1: co powinienem być oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15? No?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
3: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus.
0: Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie,
2: no i walka
0: i
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
3: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał. A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
0: Jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
0: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przespania chyba.
2: Przespania.
0: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: Jadą o poranku. Gipsy opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi Szczecinek.
12: Poranek w Szczecinku dosyć chłodny. Na termometrach mamy aktualnie 12 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Dużo chmur, ale padać nie powinno. Nieco większy ruch już jest na Kościuszki oraz na ulicy Kołobrzeskiej.
11: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
14: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
13: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
15: SK Sport News.
13: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
16: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
13: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
17: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: No dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
19: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
18: Nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
20: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
19: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Olikot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
21: Cześć, Eska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
20: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
22: Tak po głosie to była Ola?

0: chłopaki to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: No, na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
1: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki
0: ważne,
1: do godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
1: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to dawał muala.
1: Ale taką naklejkę,
3: ja
1: tak?
3: Pamiętam, swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
1: nie
3: dobre.
1: Bardzo.
3: Nie.
1: A teraz z tym wchodzi.
3: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
1: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
3: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie autopromocja.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: tak, 12 do 7.
1: Lilia, Lilia.
2: SK,
0: ale piękne imię. Które to będzie Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP. Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Przepraszam.
0: Za?
3: Za?
0: Wszystkie?
3: Wszystkie?
0: Spóźnienia?
3: Spóźnienia to nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
4: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
2: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
4: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. Podobno, to pewnie jakiś drużnik.
4: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
2: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem, to jest Justyna. Justyna, to jest szalona, jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Nie, dwa
3: oczywiście.
0: Szlabany. Dwie ręce.
2: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
4: Kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może to ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Nieco większy ruch na ulicach naszego miasta uważamy już na Waryńskiego. Zwalniamy też na Strefowej, dużej Postolicie, na Koszalińskiej. Dziś na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 16 stopni Celsjusza, przewaga chmur, ale bez opadów.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Horkotowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
4: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
2: Informuje Justyna Ratajmy Kietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
0: SK Szczecinek News.
1: Mateusz Tomaszewicz. Ponad 200 nowych drzew pojawi się w Szczecinku w ramach jesiennych nasadzeń. Klony lipy i platany ozdobią m.in. okolice Parku Miejskiego oraz główne ciągi komunikacyjne. Nasadzenia rozpoczną się 16 października. Szlakiem szczecineckich murali z przewodnikiem, a to wszystko w zasięgu smartfona. Strona muraleszczecinek.pl działa. Znajdziecie na niej 14 murali z naszego miasta wraz ze zdjęciami i opisami, a także z opisem lektora. Możecie też podejść do muralu, zeskanować kod QR, a lektor opowie wam jego historię.
5: Jankę, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Dwie minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
8: Co na odkładacie?
9: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
7: Oj, tam przestań się czepiać.
8: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
10: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, co ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
8: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerami.

0: Przepraszam bardzo, to już?
1: To już dawno.
2: To już, niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Wiktor, bo ty jesteś... O!
2: Jankiesz, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
2: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
2: Tak, tak.
0: Lulu!
3: Ojego, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
2: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: zabieramy się za siódme wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No, skoro siódme wygrywa, to 700 do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2. No i dwie minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. No dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza. Uwaga.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone, oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie. A nie, jaki jest przepis, no.
4: Ale ja powiem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej. Nie. To jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś? Halo.
3: Dzień dobry.
0: Halo.
3: No, dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony. To już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana. Wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem.
5: Nie zbierałeś
0: znaczków?
5: Ostatnie
0: dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja
0: dzień
5: byłem dobry. Małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świnia z tego borsuka.
5: Było dobrze.
0: Wielkie
5: ja
0: gratulacje.
5: Się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy za borsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał,

0: domyślam się, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak. Jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później.

0: w ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi Szczecinek.
11: Większy ruch jest teraz, drodzy słuchacze, między innymi na Wiatracznej. Uważajcie też na Narutowicza. Zwalniamy w rejonie ulicy Trzesieckiej. Dziś bez opadów, choć nieco więcej chmur nad Szczecinkiem. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, a na termometrach 12 kresek.
10: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
13: SK Sport News.
12: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
14: Kama i Wiktor
15: w Radiu RTSK.
16: 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
17: No chyba, że macie półtorej godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Odkładajcie nagrywki na eskowego Messengera.
18: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
16: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania. No.
2: Dobra,
0: ale nie wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało. No,
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przy łatwiej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy na taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie, no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: ale to dobrze.
2: Ja
1: ale
2: tylko dodam,
1: się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, i znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty. Jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no coś się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama.

0: Rękę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: 15 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Nosa się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: To pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bari, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No, czy odwrotnie zrobić?
4: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć, Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend, bardzo ładnie grają.
0: Kraków, a to Kraków, nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: To będzie ostatnia reklama.
7: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Korki tworzą się teraz przede wszystkim w rejonie ulicy Wyszyńskiego. Uważamy także na Słupskiej oraz na Pilskiej. Tak samo przypominam, że DAEK numer 11 na odcinku Skotniki Szczecinek jest zamknięta do 5 listopada na termometrach 12 kresek.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 8, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy Świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
0: SK Szczecinek. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, ponad 655 tysięcy złotych może kosztować poprawa stanu dróg leśnych w Nadleśnictwie Szczecinek. Plan obejmuje 10 dróg i odcinków leśnych szlaków. Zaplanowano też remonty poboczy i rowów oraz prace na drogach pożarowych. Szczecinecki ogród różany przechodzi wielką metamorfozę. W 4 z 8 sektorów trwa przygotowanie do nowych nasadzeń. Usunięto już 105 ton starej ziemi. W jej miejsce trafił czarnoziem. Nowe róże pojawią się w ogrodzie od połowy października. Będą różne odmiany, kolory i zapachy.
4: Kama i Wiktor.
5: Radio SK. No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
6: No, mówiłeś.
5: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
6: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
7: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
5: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
6: No.
5: Na później?
6: No.
5: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła.
8: To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej?
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak. No tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 000 zł.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy Was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała. Było
1: trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak. Słuchajcie, zabieramy Was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy, dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo później był taki wysyp, no. My też.
1: To dla mam uwagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej. Okay.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
4: Aha.
0: Aha! Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
5: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: Czy za chwilę będą u nas newsy?
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi!
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankę z Kama i Wiktor.
5: Jankę z Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi Szczecinek.
7: Przejazd przez Szczecinek nie należy do łatwych zadań. Uważamy na Kalińskiej, dłużej postoicie także na Wiatracznej. Noga z gazu na Mickiewicza. Dziś bez opadów, choć dużo chmur. Na promienie słoneczne nie ma co liczyć, a ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na termometrach 13 kresek.
6: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
9: Wiktor. W Radiu SK.
10: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
11: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
12: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
13: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: gips, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten gips. Z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale no
1: ale będzie dobrze, no przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klamrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
0: Ktoś
2: odporny,
0: taki zrobił?
3: Co, na co?
2: Na zombie. Takie...
0: zombie na ten...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
0: To jest chodzi absolutnie... o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, bo około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. I jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: Aha. I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.
5: Let's go!

0: Jankes też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno Jankes wyskoczyła cały czas z piekła do nieba.
1: Przegrywała, już wszystko było pozamiatane. Po czym?
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankes to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: poranną.
1: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
2: Czas na popołudniowe wstawanie.
1: Jak ktoś nie zdążył, teraz to już musi leżeć.
2: Ja lubię sobie drzemkę. Wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
1: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Słyszymy się jutro.
2: Tak, by już
3: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinku pokazują 13 stopni Celsjusza. Ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dziś parasolki zostają w domu, bo padać nie będzie, a ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie teraz na ulicy Szczecińskiej.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
3: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
4: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
5: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
2: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
6: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
2: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Szczecinek News.
1: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. W Szczecinku startuje sezon grzewczy. Strażacy przypominają o montażu czujników czadu. To wydatek zaledwie kilkudziesięciu złotych, a jak się okazuje, może uratować życie.
7: Mamy przykłady na to, że ratują one ludzkie życie.
1: Mówi Dariusz Szach z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Co ważne, od 1 stycznia 2030 roku montaż czujników czadu będzie obowiązkowy w miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania. Po więcej informacji zapraszamy na sk.pl oraz na nasze social media. Do usłyszenia.
8: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9, łatwo gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak We Can't Waste Nelly, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesienna Vita. Jesienna Vita. Może cię woła Barbarka Vita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bring the beat.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z, oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.

0: Gang, Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegła informację, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi, Szczecinek.
19: Chłodno jest w Szczecinku, aktualnie mamy na termometrach 14 stopni Celsjusza. Dziś dużo chmur, na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Spokojnie, padać też nie będzie, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Na ulicach naszego miasta spokojnie, uważamy na narutowicze i na wiatr racznej.
18: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10 piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
21: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
20: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
22: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
20: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury, zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej.
0: SK Szczecinek. News.
19: Mateusz Tomaszewicz, pościg ulicami Szczecinka. Pijany kierowca odpowie przed sądem. Do zdarzenia doszło w niedzielę. 50-letni mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Był pijany i miał zakaz siadania za kółkiem. Grozi mu do 5 lat. Wielim Szczecinek nadal liderem w B-klasie. Nasza ekipa pokonała przed własną publicznością Błonie Barwice 3-0. Na listę strzelców wpisali się Grabowski, Małecki i Kozica. My oczywiście gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwo. Do usłyszenia.
1: 2 minuty po godzinie 10:00. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: telefonach tak zaśpiewała na antenie Radiańska. Cicho, szał, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jesteście spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

0: Dzieją się w Esce.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: Niezastąpiony ATB, niezastąpiony jak nie jeden pracownik, przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii, czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie, Grzesiu?
1: Cześć Jaska, ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No jaki jest najlepszy sposób? No najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, popa Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden padeton Rafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesienna Wita, jesienna Wita. Morze cię woła Barbarka Wita.
3: Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Morze cię woła Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Wybierając się na spacer, warto się ciepło ubrać, bo na termometrach mamy 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna m.in. przez wiatr jest nieco niższa. Dziś oczywiście bez opadów. Parasolki zostają w domu. Na ulicach Szczecinka spokojnie jeszcze, ale zwalniamy na Mickiewicza i na ulicy Lipowej.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
9: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
8: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
10: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
8: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
11: SK Szczecinek.
7: Mateusz Tomaszewicz. Ponad 200 nowych drzew pojawi się w Szczecinku w ramach jesiennych nasadzeń. Klony lipy i platany ozdobią m.in. okolice Parku Miejskiego oraz główne ciągi komunikacyjne. Nasadzenia rozpoczną się 16 października. Szlakiem szczecineckich murali z przewodnikiem, a to wszystko w zasięgu smartfona. Strona muraleszczecinek.pl działa. Znajdziecie na niej 14 murali z naszego miasta wraz ze zdjęciami i opisami, a także z opisem lektora. Możecie też podejść do muralu, zeskanować kod QR, a lektor opowie wam jego historię.
12: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK-owym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka od was. Ja tylko zapytałam, za odpowiedzi już nie odpowiadam, ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za zamkiem free.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Jesienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: podcast.pl. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych. Gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Strój, ulica Młyńska 11B.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznany. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Pozdrowionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: USK, Kygo, Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Ale szef idzie sobie dalej, ty sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie, obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi, Szczecinek.
10: Samo południe, termometry w Szczecinku pokazują 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, dziś dużo chmur, ale spokojnie, parasolki zostają w domu, bo padać nie powinno. Przypominamy o tym, aby uważać na Słupskiej czy na ulicy Pilskiej, tam nieco większy ruch.
9: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek.
8: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
12: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
13: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
14: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
11: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
15: SK Szczecinek. Na czasie.
10: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Dziś warto wybrać się do kina. Fajne i ciekawe propozycje. To między innymi film pod tytułem Lalka, ale także coś dla najmłodszych. Księga Pustyni. Nie brakuje Teddy i Magiczna Lampa. Oglądałem, polecam. Bardzo ciekawe, ale nie dla, też dla nieco starszych. To film pod tytułem Ma to sens, czy znowu dla najmłodszych. Luna i Rozgadana Świnka. Jest w czym wybierać. Ja wam przede wszystkim życzę miłego oglądania. Do usłyszenia. Cześć, Mateusz Tomaszewicz.
16: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99

0: do kupienia na e-bilet.pl.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, na, o właśnie, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem. Oh, I know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele

0: nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: I po reklamie.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Tavin Bari, nowka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła Barbarka Wita, na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Popołudnie w Szczecinie. Rozpoczynamy od nieco większego ruchu. Zwalniamy teraz na ulicy Szczecińskiej. Noga z gazu na Słowiańskiej. Dłużej postójcie także na Kościuszki i na Karlińskiej. Na termometrach 17 kresek. Dziś przewaga chmur, ale padać nie będzie. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
1: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiS-u Przemysław Czarnek.
12: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
11: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
13: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
11: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
14: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
11: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
15: SK Szczecinek. Na czasie.
10: Cześć, witajcie z tej strony. Po raz kolejny Mateusz Tomaszewicz. Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim zaprasza na kilka ciekawych wydarzeń. Zaczynamy w czwartek o godzinie 16. Będziecie mogli zagrać, ułożyć oraz zbudować, czyli spotkanie dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę, wyzwania i wspólne spędzanie czasu. To wszystko w bibliotece przy ulicy Piłsudskiego. Start o godzinie 16.30. A jeżeli kochacie się śmiać, to przypominamy, że 12 października Ostre Cięcie, czyli nowy program kabaretu Paranienormalni.
16: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło: Justin, Justin! Bo to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie!

0: nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi Romeo, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly High. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Jankę z Kamaj i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 18,47.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

w towarzystwie nowości, których w Estonii brakuje, które bardzo chętnie wam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be Around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be Around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: Gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca, ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promise Kiss w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Zdrój, ulica Młyńska 11B.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
17: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie? Jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi, Szczecinek.
20: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinku rozpoczęty. Uważamy przede wszystkim na głównych wylotówkach. Zwalniamy na Koszalińskiej. Uważajcie także na Trzesieckiej. W centrum zwalniamy na Zielonej. Dziś bez opadów, dużo chmur, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, a na termometrach 16 kresek.
19: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
21: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
22: Uczestniczam oczywiście w przewodnicy z psami krepiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
21: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
23: Będziemy o tym rozmawiać z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
21: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
24: SK Szczecinek na czasie.
20: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się po raz kolejny. Popołudnie w Szczecinku możecie rozpocząć na kilka sposobów. Warto znaleźć chwilę wolnego czasu i wybrać się na spacer, albo na przykład na siłownię pod chmurką, albo odwiedzicie kino Goplana. Dziś do zobaczenia film pod tytułem Efekty Chopina, ale także do zobaczenia film pod tytułem Lalka, czy na przykład Vincent, Legenda Oceanu. Jest w czym wybierać i co ciekawego robić, więc ja Wam życzę miłego popołudnia. Do usłyszenia.
25: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Izzy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: La, la, la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la, la, la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze Ską, to się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj. A co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej jaskowej apce. Radio
2: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. barbarka-świnoujście.pl.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Bring the beat,

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
4: doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie. Rosy i New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel za nami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: To będzie ostatnia reklama. 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
21: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Zwalniamy teraz przede wszystkim przy ulicy Kołobrzeskiej. Noga z gazu na Karlińskiej. Dłużej postoicie na Zielonej i na Wiatracznej. Dziś bez opadów, choć dużo chmur, a na termometrach mamy 17 stopni Celsjusza. Życzę Wam miłego i spokojnego popołudnia.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
23: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
22: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził cenę paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
24: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
22: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
25: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
22: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
0: SK Szczecinek. News.
21: Mateusz Tomaszewicz, zostały już tylko prace wykończeniowe. Niedługo strażacy przeniosą się do nowej remizy w Bornem Sulinowie. Tam nowe garaże na wozy strażackie, magazyny na wyposażenie czy nowa sala szkoleniowa. Koszt to ponad 4 miliony złotych. Miasto szuka chętnych na przebudowę ulicy Pileckiego w Szczecinku. Przetarg potrwa do 15 października. Pierwszy etap to budowa nowej nawierzchni, nowe oznakowanie i zagospodarowanie zieleni. Po więcej informacji ze Szczecinka i regionu zapraszamy na sk.pl.
1: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
7: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
3: Tak, naturalny uśmiech.
7: Naturalny jest tak.
3: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
7: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hiszpańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę Państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1.
0: No.
1: I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj.
0: Wszystko
1: jest fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka E, o ile dobrze liczę.
0: E jak ły, tak?
1: Tak, E jak ły, no to...
0: E jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak. Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: No, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Orkiestra.
1: No, na przykład. Dobrze, nie, no nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, okay, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafił odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się Cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, okay, okej, okay, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba Cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, okay, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo Cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, Cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie.

0: łodyga, łodyga.
1: Za późno, za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się. Wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, ok?
2: Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria. Znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie.
4: Łobuwie, fajne. Ja bym zaliczył.
1: Pod moją jest akurat łupiesz, ale łobuwie też zaliczamy.
2: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Znajdziemy to w pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
1: Łopatę trzyma w pawlaczu.
2: Dobrze, dobrze.
1: Gdyby ją mąż wkurzył.
2: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
1: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
1: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
2: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
2: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
5: Państwa miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: A może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670? Ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę, w każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesienna Vita, jesienna Vita. Może cię woła Barbarka Vita.
11: Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Vita w Barbarce Vita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Vitę. Może cię woła? Barbarka Vita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-świnoujście.pl.
13: I po reklamie.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi Szczecinek.
9: Przejazd przez Szczecinek to niełatwe zadanie, a przekonają się o tym kierowcy, którzy teraz stoją dłużej na ulicy Jasnej. Zwalniamy także na Koszalińskiej, uważajcie na Słupskiej i na Lipowej. Na termometrach 17 kresek, możliwe, że pojawią się promienie słoneczne dziś bez opadów.
8: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
11: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
10: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
12: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
10: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
13: SK Szczecinek. News.
9: Mateusz Tomaszewicz, pościg ulicami Szczecinka. Pijany kierowca odpowie przed sądem. Do zdarzenia doszło w niedzielę. 50-letni mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Był pijany i miał zakaz siadania za kółkiem. Grozi mu do 5 lat. Wielim Szczecinek nadal liderem w B-klasie. Nasza ekipa pokonała przed własną publicznością Błonie Barwice 3-0. Na listę strzelców wpisali się Grabowski, Małecki i Kozica. My oczywiście gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwo. Do usłyszenia.
14: Sońca i Koroście.
15: Sońca i Koroście.
14: Czyli ESK w Radiu ESK.
16: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
17: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co Niecinek?
18: Tak, love, work-life balance.
17: War, not war, make peace.

0: odcinek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radio SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało
0: będzie?
1: Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
0: czyli
1: PKP...
0: Czyli cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Tak, cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godzinę dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Jeden dzień w roku, one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radio SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść metaforycznie na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą. Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl. W czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Bołczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: I po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
2: Słuchajcie, ja bardzo chciał wejść w buty Filipa Heizera.
3: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
2: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
3: Dlaczego?
2: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
3: Aha.
2: To piosenki Grill u Gawrona. Aha. Ty to kręcą z drona.
3: Czekaj.
1: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
3: No.
1: I to jest, o ten moment ci chodzi.
2: Tak.
1: To ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
2: Wiem, pizza z ananasem.
1: Nie, pizza z kebabem.
3: Tak, jest bardzo dobra.
1: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
3: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść sobie w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl.
1: Tak.
3: Wielkie
1: jest.
3: Brawa. Uhu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
2: Dziękuję ślicznie.
1: A was zapraszamy na sk.pl.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko? Radio
2: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
18: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
19: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę, proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Utrudnienia nadal są przede wszystkim na ulicy Kołobrzeskiej. Zwalniamy na Kościuszki i na osiedlu Zachód. Dłużej postoicie też na Klasztoma, ale i na Mickiewicza. Dziś bez opadów, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, a na termometrach mamy 18 kresek.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
12: Pomyłka, błąd ludzki.
11: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
13: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
11: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
10: Podejrzany pakunek i akcja służby w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
14: Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Działania prowadzone są we współpracy z innymi służbami.
10: Mówiła Paula Kępińska z Policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadali biegli z Laboratorium Wojskowego w Puławach.
15: SK Szczecinek. News.
9: Mateusz Tomaszewicz, przetarg zakończony i brak ofert. Nie ma chętnych na remont cmentarnej kaplicy w Szczecinku. Przetarg został unieważniony. Mieszkańcy ze Szczecinka i regionu mogą pobiec i pomóc. 18 października w Szczecinie, w Parku Kasprowicza, rozpocznie się drugi bieg Świętego Mikołaja.
16: Celem takim głównym jest pomoc w uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na szybkość pewnych procedur diagnostycznych, które wciąż są używane w diagnostyce chorób nowotworowych u dzieci.
9: Mówi dr Konrad Jarosz, pomysłodawca biegu.
17: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Hey, all right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, wsiadać do samochodów, dawać sobie eskę głośniej i bawić się szampańsko, co nie?
19: Tak jest, mamy hity na czasie, proszę Państwa. Teraz Łatwo Gang, zaraz Alan Walker, a potem Benson Boone, także dzieje się w Radiu SK.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Ależ tu jest energii, Benson Boom w Radio SK. Już 12 minut po 17, w związku z tym nasze studio odwiedziła pani Jadzia. Witamy serdecznie, pani Jadziu.
1: Witam.
0: Pani Jadziu, czy Cinek może pani zadać pytanie, czy pani sobie tego nie życzy?
1: Może.
2: Okay. Ja akurat mam już odpowiedź na pytanie, Michale, które zadałeś mi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: A jakie?
2: W jakiej temperaturze należy mieszkać w domu? Tak Michał pytał, nie pamiętasz pewnie?
0: Nie pamiętam. Jadziu, w jakiej temperaturze ty mieszkasz?
1: Nie wiem, bo mieszkam w iglo.
0: No gdzie w iglo? Jadzia, miało być poważnie.
1: A co się to obchodzi?
2: No się nie zaglądaj, Jadzi, do chałupy. Do igla.
1: Tak.
0: Dobra, Jadzia mieszka w iglo, ale reszta Polaków być może nie mieszka w iglo. I jaką powinni mieć temperaturę?
2: Minimum 18. Poniżej jest niezdrowo i nie więcej niż 24. Powyżej 24 jest niezdrowo.
0: Jadziu, u ciebie w iglo jest poniżej 18, nie?
1: No nie, 20.
2: No, Jadzia, iglo z kominkiem.
0: Bardzo fajne iglo.
1: I pierzyną się przykrywa.

0: Where is the love? To Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu. Jakie imieniny godziny? Godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness.
0: Tak.
1: Troszkę rowerem.
0: To jest dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
1: Za mniej!
3: To będzie ostatnia reklama. Jesienna Wita, jesienna Wita. Może cię woła Barbarka Wita. Masz ochotę odpocząć, zregenerować siły i poczuć prawdziwy klimat jesieni nad morzem? Wybierz pakiet Jesienna Wita w Barbarce Wita w Świnoujściu. Czekają na ciebie zabiegi, strefa spa, komfortowe pokoje i wyśmienita kuchnia. A do plaży tylko 300 metrów. Nie czekaj, podaruj sobie jesienny wypoczynek. Zarezerwuj jesienną Witę. Może cię woła Barbarka Wita na ciebie czeka. Wybierz swój pobyt. Barbarka-Świnoujście.pl.
4: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: A do 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
1: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. No niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Odcinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam, wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ostatni raz byłem?
1: No.
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? Let's
7: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: To Vloy Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18. Za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ekspert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Mediaexpert,
1: taniej masz. O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel Profil Okna i Drzwi, Szczecinek.
11: Zwalniamy teraz na głównych wylotówkach. Noga z gazu także na Pilskiej. Tam tworzą się nadal korki. Uważajcie także na Słupskiej. Dziś bez opadów, więc parasolki zostają w domu. Na termometrach 16 kresek. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
10: Sponsorem programu jest producent okien i drzwi PCV i aluminium. Profil Szczecinek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
13: SK Sport News.
12: Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenie mija z końcem października.
13: SK Szczecinek News.
11: Mateusz Tomaszewicz, zostały już tylko prace wykończeniowe. Niedługo strażacy przeniosą się do nowej remizy w Bornem Sulinowie. Tam nowe garaże na wozy strażackie, magazyny na wyposażenie czy nowa sala szkoleniowa. Koszt to ponad 4 miliony złotych. Miasto szuka chętnych na przebudowę ulicy Pileckiego w Szczecinku. Przetarg potrwa do 15 października. Pierwszy etap to budowa nowej nawierzchni, nowe oznakowanie i zagospodarowanie zieleni. Po więcej informacji ze Szczecinka i regionu zapraszamy na sk.pl.
14: Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą, tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.

0: ja mam nadzieję, że kilka dni po ślubie to Damiano Dawid jeszcze nie jest jak zombie i że jego żona też nie jest zombie lady. Ale hit bardzo dobry, 16 minut do 20, tu imprezka, tu Hanczak i Odlot ściśle tajny. No właśnie, ta akcja wróciła i ruszyła już na dobre. Zbieramy ekipę do naszego samolotu, który po 20 października w jeden weekend wyleci. Tylko właśnie pytanie, dokąd wyleci? To jest całe clue tej całej zabawy. My nie wiemy, no i wy też nie możecie się dowiedzieć, dowiecie się dopiero na lotnisku, chociaż są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i teraz bądź tu mądry, dokąd polecicie? Był już Cypr, była Hiszpania, konkretnie Malaga, a dokąd zabierzemy was tym razem? No tego dowiemy się za kilkanaście dni, na razie zbieramy ekipę, Kamila i Paulina, nasze słuchaczki już są w tym samolocie, jest deskowa ekipa, czas na was. Zgłoście się zupełnie za darmo przez aplikację Radia SK. Jutro rano kolejna szansa na zgarnięcie biletów.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Już wam zazdroszczę tego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie ciepły weekend w jakimś ładnym miejscu. Ale kto wie, może polecimy w zupełnie innym kierunku. Dua Lipa już teraz.

ci, co grają w GTA, to już doskonale pewnie znają ten numer. Ale ci, którzy słuchają Radia SK, też go poznają coraz bardziej. To Sexy Magic, między innymi Pink Panther stoi za tym właśnie hitem. Za chwilę 20, po 20 oczywiście gramy dalej, a ja przy okazji może sprawdzę, czy jest dzisiaj jakaś okazja do świętowania. Dajcie znać na Messengerze Radia SK, czekam na głosówki.

0: informacja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
10: I po reklamie.
11: Szczecinek na czasie.
12: Witam wszystkich słuchaczy Radia SK Szczecinek. Z tej strony po raz kolejny Mateusz Tomaszewicz. Tym razem ciekawe wydarzenia ma dla Was Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim. Już w najbliższy czwartek wydarzenie o nazwie Zagraj, ułóż i zbuduj. To spotkania dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę, wyzwania i wspólne spędzanie czasu. Start o 16.30, a w kolejny poniedziałek czas na ostre cięcie, czyli nowy program kabaretu Paranienormalni.
13: Muzyką się żyje.
14: Halo? Taki tytuł nosi wspólny kawałek O co chodzi i tak o Hemingwaya. Wczoraj wskoczył na szczyt Rap 20. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, a ja za kilka minut zagram wam kolejny singiel O co chodzi, który trafił właśnie do propozycji, do tej listy. To Nienawidzę Warszawy. Według wielu komentarzy fanów w sieci to jest najlepszy kawałek z nowej płyty rapera. Swoją drogą w ostatnich dniach ten album jest najczęściej kupowaną w sklepach i odsłuchiwaną w sieci płytą. Zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska wystartuje w Eurowizji. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj w maju w Bułgarii. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada.
15: Imprezka.
14: A do mnie można zgłosić okazję do świętowania we wtorek 6 października. Głosówki, wiadomości na Messengerze Eski mile widziane. Za kilka chwil sprawdzę, co tam się kryje, ale wcześniej zagram. Będzie O co chodzi, o którym wspomniałem, ale jeszcze wcześniej Oscar Sims, David Guetta, a teraz już Teddy Swims, Mr. Know It All. Tu Hanczak, dobry wieczór.

0: Dam, dam, diri, dam. No ja teraz też dam coś, co jest bardzo popularne w internecie. 13 minut po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie będzie to pizza Książula, tylko nowość, która rzeczywiście jest numerem jeden od kilku dni w streamingach, ale co będziecie sobie słuchali w streamingach, jak Radio SK może wam zagrać ten kawałek? Chodzi oczywiście o nowość, o co chodzi. Nienawidzę Warszawy. No ja akurat lubię, no nie powiem, że nie. Ale posłuchajmy tego kawałka prosto z nowego albumu, zresztą najchętniej kupowanego albumu i odsłuchiwanego albumu ostatnio w Polsce. Nienawidzę Warszawy, o co chodzi? Nowość na antenie Radia SK.

0: o to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosey New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych, razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
0: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Radio SK. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: I po reklamie.

0: mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym kebabem?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w dwóch zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie
0: to,
1: ma
0: że...
1: nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że
1: oj,
0: nie żałowałaś tej,

0: decyzji. O co chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej. A po 3 latach, nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin Van Buren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na SK.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Szczecinek na czasie.
14: Po raz ostatni dzisiejszego dnia kłaniam się nisko. Witajcie z tej strony Mateusze Tomaszewicz. Już 14 listopada Kołobrzeg po raz trzeci stanie się stolicą polskiego rapu, a wszystko ze sprawą koncertu w ramach trasy SK Music Tour. Na scenie pojawią się najgłośniejsze nazwiska hip-hopowe. Wystąpią dla Was Young Leosia czy Fukaj. Start wydarzenia punktualnie o 19 w kołobrzeskiej hali Millennium. Na miejscu także nasza pomarańczowa ekipa, która już teraz przygotowała gadżety.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Fizjoterapia nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ludzi. Coraz częściej z pomocy specjalistów korzystają także nasi czworonożni podopieczni. Odpowiednio dobrana terapia może pomóc zwierzętom wrócić do sprawności po urazach, operacjach, a także poprawić ich komfort życia. Jak wygląda fizjoterapia zwierząt? Z jakimi problemami najczęściej trafiają do zoofizjoterapeuty i czy z takiej pomocy mogą korzystać zarówno psy, koty, jak i inne zwierzęta? O tym Mateusz Tomaszewicz porozmawiał z Dominiką Bobowską, zoofizjoterapeutką.
2: Często mówi się, że profilaktyka jest ważna dla nas, dla osób, dla człowieka, ale też często zapominamy o profilaktyce dla zwierząt, co też jest bardzo ważne, więc zacznijmy właśnie od tego, jak bardzo ważna jest profilaktyka dla zwierząt.
3: Jest naprawdę bardzo ważna i niestety zapominana, bo powinno się już taką profilaktykę wykonywać w wieku szczenięcym. Bardzo mało popularne są zdjęcia RTG w wieku szczenięcym, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ takie zdjęcia pomiędzy 12 a 16 tygodniem życia, maksymalnie do 20, są w stanie nam wykluczyć bądź potwierdzić dysplazję stawów biodrowych czy łokciowych, OCD w stawach. I przez to jesteśmy w stanie wdrożyć leczenie już na bardzo wczesnym etapie choroby.
2: Mhm. Czyli ta profilaktyka, jeżeli na przykład jej nie wdrożymy na początku, bo wiadomo, są różne sytuacje, to jak później zobaczyć, że na przykład nasz piesek czy nasz kotek mają, czy w ogóle inne zwierzątko mają jakieś problemy na przykład zdrowotne? Co wtedy?
3: Generalnie jeśli chodzi o stricte aparat ruchu, na zdjęcia RTG nigdy nie jest za późno. Zawsze je warto wykonać. Jeśli nie wykonaliśmy tych zdjęć w tym okienku diagnostycznym, o którym mówiłam, to można wykonać je praktycznie później, w każdym momencie. Jednakże jeśli mówimy o stricte o leczeniu na przykład dysplazji stawów biodrowych, która jest bardzo częsta, to niestety takie stricte zabiegi na staw biodrowy niwelujący nam problem mamy do okresu zakończenia wzrostu. Czyli najczęściej do tego 12 do 14 miesiąca, w zależności od rasy.
2: Niektóre zwierzęta pewnie rosną jeszcze szybciej, więc takie badanie pewnie też jest potrzebne.
3: Tak, przy tych ras szybko rosnących, przede wszystkim przy największą uwagę trzeba mieć przy tych rasach olbrzymich i dużych, ale te małe pieski też bardzo często chorują. To nie jest dysplazja stawów, tylko to jest często na przykład zwichalność rzepki, która już potrafi być w tym okresie szczenięcym, na którą niestety nie ma wyboru jak wykonanie operacji, bo prędzej czy później ten pies czy kot, bo koty też chorują, a często są niedodiagnozowane, trafiają i tak na stół operacyjny.
2: Proszę teraz powiedzieć, oprócz tego, żeby skupiać się właśnie na tym wzroście, czy są jeszcze jakieś zakamarki profilaktyki, na których też musimy się skupić?
3: Tak. Każdy pies i kot raz w roku do okresu, kiedy już będzie tym zwierzęciem starszym, powinien mieć robione badania krwi, czyli morfologię, biochemię, jonogram, witaminę B12, kwas foliowy. Po wkroczeniu już taki wiek seniorski, do tego wszystkiego powinno dojść do badania moczu, USG, echo serca i badanie ciśnienia krwi, bo o tym zapominamy, i tarczyca, bo o tym zapominamy, ale zwierzęta też chorują na nadciśnienie, też chorują na tarczycę, na niedoczynność i nadczynność, i też jest to coraz częstszym problemem. Tych zwierząt diagnozuje się coraz więcej.
2: A jeżeli już powiedzmy, że zwierzak został zdiagnozowany i niestety ma na przykład problemy, to na przykład można się do pani wtedy zgłosić, żeby pomóc takiemu zwierzakowi?
3: Generalnie wizyty u fizjoterapeuty, takie profilaktyczne, powinny być raz w roku, żeby sprawdzić każdy staw, sprawdzić ruchomość tych stawów, sprawdzić zwierzaka w ruchu, bo na co dzień opiekunowie nie są w stanie tego wychwycić, albo mój ulubiony tekst: on ma tak zawsze.
2: Aha, czyli zawsze coś się dzieje, a
3: od zawsze coś było, a nie było reakcji na to, bo uznawało się to za normą, a normą to nie jest. I tym szybciej zdiagnozujemy stawowo takiego zwierzaka, tym dobrą sprawę mamy później większy problem. Więc ta reakcja tym szybciej, tym lepiej jest tutaj jak najbardziej właściwa.
2: Proszę powiedzieć teraz, jak wygląda taki etap, jeżeli na przykład, nie wiem, piesek ma problemy, to no właściciel musi jakby też poświęcić mu czas i na przykład przychodzimy do pani. Jak pani jest w stanie pomóc?
3: To zależy, jaki ma problem, ale no przede wszystkim w przypadkach ortopedycznych naszym celem fizjoterapeutycznym jest opanowanie objawów bólowych, zwiększenie mobilności tego zwierzaka, ogólnie poprawienie jakości życia, bo też trzeba tutaj wspomnieć, że starość to jest tylko etap życia, a nie choroba. I te zwierzęta starsze też potrzebują tej fizjoterapii, żeby chodzić sprawnie na spacery, żeby cieszyć się życiem, bo to jest tylko etap, a nieleczenie w okresie starości jest zaniedbaniem.
2: Jak często pani idzie sobie po ulicy i obserwuje pani pewnie zwierzęta, strzelam, że na pewno tak jest, to już pani widzi, który zwierzak ma problemy i który powinien właściciel szukać pomocy?
3: Tak. I co jest najstraszniejsze, jest to 70% psów widzianych na ulicy, jak nie więcej.
2: Jeżeli teraz porozmawiajmy też o tym etapie fizjoprofilaktyki, proszę mi powiedzieć, gdzie szukać pomocy, jeżeli pies jest naprawdę przewlekle chory i nie mówię tutaj tylko o tym, że nie wiem, źle łapę stawia, ale na przykład no, choruje na jakieś potężne choroby krwi, nie wiem, serca.
3: Generalnie takich przeciwwskazań do fizjoterapii jest niewiele i każdemu zwierzakowi w jaki sposób jest się w stanie pomóc. Nawet tym zwierzakom, które chorują na nowotwory złośliwe, jest coś takiego jak rehabilitacja onkologiczna. Także gama fizjoterapii na dzień dzisiejszy jest naprawdę olbrzymia. I tutaj czasem nie będzie spektakularnych efektów, ale nam nie chodzi o jakieś spektakularne efekty, tylko faktyczną, realną pomoc, poprawienie jakości tego życia, czy zmniejszenie tego bólu, albo zachowanie choroby na takim etapie, na którym ona jest, żeby ona się nie pogłębiała.
2: Czyli tak jak przychodzi osoba do lekarza, mówi, panie doktorze, proszę mi pomóc, bo coś mnie boli, tak? Zwierzę tego nie powie, no ale są pewnie jakieś znaki i właśnie, i na czym trzeba się skupić, żeby wiedzieć, że coś jest naszemu czworonogowi?
3: Trzeba swoje zwierzęta macać, tak powiem kolokwialnie, tylko one nie pokażą tego bólu na zasadzie płaczu czy takiej wokalizacji. To są naprawdę nieraz drobne objawy bólowe, czy na przykład jak się dotknie to samo miejsce trzy razy, to ten pies trzy razy się automatycznie obliży, czy się spojrzy, czy mrugnie.
2: Zdrygnie może też, tak?
3: Tak, ale to już jak bardziej boli. Bo te objawy bólowe takie subtelne to często są niezauważalne. Bardzo mały procent opiekunów, to najczęściej to już są naprawdę bardzo świadomi opiekunowie, które wcześniej mieli styczność z fizjoterapią, są w stanie to wykrycić. Że dotykać swoje zwierzęta, patrzeć uważnie, patrzeć jak się poruszają, czy te kroki są równe, czy na przykład nie kręcą za bardzo biodrami, czy jak chodzą, to ta głowa nie chodzi góra-dół.
2: Jak u kury, tak? Dobrze
3: tak,
2: rozumiem?
3: Tak, coś takiego, bo to jest akurat taki schemat ruchu, który świadczy o kulawiźnie w kończynach piersiowych, która jest ciężka do diagnostyki, bo taki zwykły opiekun najczęściej nie widzi, bo ona jest taka niezauważalna, tak naprawdę zauważalna jest w momencie, kiedy ona już jest naprawdę tak bardzo nasilona.
2: Teraz skupmy się na przypadkach. Z jakim najdziwniejszym według pani przypadkiem przyszedł opiekun ze swoim zwierzakiem? Czy jest takie coś, żeby pani była zaskoczona?
3: Nie tyle co zaskoczona przypadkiem jako jednostkę chorobową, ale zwierzęciem, bo był to kangur.
2: O, z kangurem do pani
3: tak.
2: przyszli?
3: Walabia Beneta, dokładnie. Był to pacjent neurologiczny, który z dnia na dzień po prostu przestał chodzić, przestał się pionizować, leżał, miał przykurcze, miał problemy z jedzeniem, bo walabie biorą jedzenie w ręce i potem jedzą, a on takiego odruchu nie miał, trzeba mu podtrzymywać tą marcheweczkę, czy podawać właśnie granulat.
2: I udało się wszystko?
3: Wypracowaliśmy pewne rzeczy, jednakże tutaj niestety historia się dobrze nie kończy, bo przyczyna też nie była znana tego jego stanu chorobowego i dostał niewydolności nerek, trzeba było prostu poddać go eutanazji. Mm-hmm.
2: A proszę mi teraz powiedzieć, co ze zwierzętami, pieskami, kotami, które są w schroniskach. No wiadomo, że schroniska niektóre nie mają nawet takich pieniędzy, żeby wołać fizjoterapeutę, ale czy są jakieś takie programy, które mogą pomóc takim zwierzakom w schronisku na przykład?
3: Generalnie ja schroniskom czy fundacjom nie odmawiam pomocy. Nie prowadzę im całej fizjoterapii, ale na przykład prowadzę im takie szkolenia z podstaw, z tego, co oni mogą sami zrobić. Czyli jakieś podstawy masażu, czy podstawy kinezyterapii. Też zdarza mi się po prostu skonsultować psa, powiedzieć, tu on ma z tym i z tym problem, możecie robić to i to.
2: Mhm. Czyli taka pomoc taka, że wiadomo, że coś jest ze zwierzakiem i w którym kierunku iść, aby temu zwierzęciu było po prostu lepiej, tak?
3: Dokładnie, ale też problem jest taki, że te zwierzęta w schroniskach, większość ma jakiś problem niestety.
2: Mhm. No wiadomo, z jakiejś przyczyny tam trafiły. Wiadomo, że też jest tak, że ludzie zaczynają wyjeżdżać na wakacje, wtedy zostawiają takie zwierzęta, porzucają. No ale też po prostu właśnie, bo może być chory, dlatego też jakby, no nie wiem, kupimy nowego małego szczeniaczka, tak?
3: No to też jest problem. Jest taka pewna grupa opiekunów, która na przykład na początku decyduje się, najczęściej tak z pacjentami neurologicznymi, po operacjach kręgosłupa, którzy są ciężkimi pacjentami, którzy wymagają naprawdę długiej fizjoterapii, żeby stanąć na nogi. I czasami tak się zdarza, że opiekunowie są tak zmęczeni psychicznie całą tą sytuacją, nie są w stanie sobie z tym poradzić, już nie wierzą, że ten pies zacznie czy kot chodzić i po prostu poddają takiego zwierzaka eutanazji.
0: SK Szczecinek.
1: Zwierzęta są ważną częścią naszego życia, ale nie tylko te, które mamy w domach. To także mieszkańcy lasów, jezior i łąk, które są niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu. W Szczecinku jest takie miejsce, w którym szczególną uwagę poświęca się właśnie przyrodzie, zwierzętom i ekologii. To Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, które w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie. Czym przez dekadę zajmowała się placówka, jak zmieniło się jej działanie i czego możemy się tam nauczyć o otaczającej nas przyrodzie? O tym rozmawiałam z Radosławem Wąsem, dyrektorem Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.
4: Mamy rocznicowo dziesięciolecie, natomiast rozpoczęliśmy swoją działalność i to jest zawsze ciekawostka, ja o tym mówię, że przełamaliśmy, można powiedzieć, tego czarnego kota przebiegającego przez drogę, bo placówka nasza została otworzona z dniem 1 kwietnia 2016 roku, czyli w primo aprilis, więc można powiedzieć, że funkcjonujemy pomimo pewnego fatum, które gdzieś tam, można powiedzieć, ktoś by chciał sobie tutaj to wymyślić w ten sposób. A początki nie były łatwe, praktycznie całkowicie poza czerwoną cegłą, którą mamy z zewnątrz widoczną, która została, to wszystko w tym obiekcie jest nowe, jest zrobione, można powiedzieć, od nowa. Co też było, można powiedzieć, takim elementem tego, że musieliśmy się z tym obiektem zapoznać, pewne rzeczy, które gdzieś tutaj się pojawiały. Natomiast tak naprawdę rozpoczęliśmy swoją działalność od tego okresu wakacyjnego 2016 roku, stąd ten okrągły jubileusz, ta 10. rocznica. Mamy różnego rodzaju takie działania, które realizujemy w ramach na przykład projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie mamy też taki cykliczny projekt związany z analizą i badaniem parametrów zbiorników wodnych tutaj w naszej okolicy, który realizujemy wspólnie z młodzieżą szkolną. Jakbyśmy weszli tu w 2016 roku i tak samo funkcjonowali jak w tym 2016 roku, no to prawdopodobnie nie mielibyśmy takiego zainteresowania na zajęciach, bo co roku praktycznie proponujemy coś nowego, co roku staramy się zmieniać pewne elementy naszego nawet wyposażenia, czego dowodem jest sala, którą już można powiedzieć teraz w okresie wakacyjnym będziemy tak naprawdę na 100% odpalali. Taka sala związana z goglami VR, z tą całą sensoryką, z tymi różnego rodzaju zajęciami takimi wirtualnymi. Więc to też jest ten dowód na to, że no się zmieniając cały czas ta formuła zajęć w naszym centrum jest cały czas atrakcyjna. Mamy pracowników, którzy są od początku, natomiast pamiętajcie też Państwo, że funkcjonujemy od 2017 roku jako zespół placówek oświatowych, ponieważ od 2017 roku w strukturach naszej instytucji pracuje też tutaj bursa szkolna, więc to można powiedzieć, jesteśmy dzisiaj takim zespołem, ta specjalistyczna placówka, jakim jest Centrum Edukacji Ekologicznej i do tego dochodzi jeszcze bursa szkolna, więc funkcjonujemy w różnych miejscach, bo też tak jak sobie gdzieś tam można powiedzieć popatrzymy przez ten cały okres, bursę szkolną mieliśmy nawet w szczytowym okresie w 3 lokalizacjach, więc można powiedzieć, że rozbijaliśmy się też na filie, natomiast no, główny tutaj punkt naszej naszej działalności to jest ten obiekt nad jeziorem Trzesiecko, który jest tą naszą taką pomocą dydaktyczną, którą wykorzystujemy w naszych działaniach. Tutaj od razu można powiedzieć, część, którą widzimy tutaj przy naszym obiekcie, ta związana z głęboko pojętą rekreacją i edukacją wodną, ona przejdzie naprawdę, to będzie takie, można powiedzieć, przeskok, przekształcenie gruntowne. Kolejna rzecz, no to staramy się, tak jak mówię, co roku coś nowego proponujemy. Tak jak mówię, ta sala, która się teraz zmieni, no też mamy, powiedzmy, jakieś pomysły na kolejne lata naszej działalności.
0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dobry humor potrafi rozładować napięcie, poprawić nastrój i sprawić, że nawet zwykła historia staje się świetnym materiałem na scenę. Dziś zaglądamy za kulisy stand-upu, czyli świata, w którym liczą się spostrzegawczość, dystans do siebie i umiejętność rozbawienia publiczności. Krzysztof Baziuniak porozmawia z Damianem Wikingiem Usewiczem, szczecińskim komikiem i stand-uperem. Będzie o początkach jego scenicznej przygody, pracy nad żartami, ale także o szczecińskiej lidze stand-upu. Jak wygląda stand-up od kuchni i co sprawia, że publiczność chce wracać po więcej? O tym już teraz na naszej antenie.
5: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak w dzisiejszym eskowym studio. Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-up. Witaj.
6: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszałem wasze nazwisko.
5: Usłyszałeś moje nazwisko.
6: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi.
5: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
6: Nie jestem założycielem.
5: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
6: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
5: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
6: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
5: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
6: A nie, to,
5: nie wiem, czy aktualizowałeś.
6: To w ogóle, nie, no to, to nie.
5: To czas na aktualizację.
6: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
5: To już wiesz, że warto zaktualizować.
6: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
5: No jasne, no.
6: Więc
5: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję.
6: Tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
5: Nie dzisiaj.
6: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
5: No tak.
6: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand.
5: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem ciekawy.
6: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
5: Tak.
6: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
5: Pierwsze w Polsce, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
6: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
5: Żeby zaraz nie pomylić, nie?
6: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
5: Okej.
6: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwszą imprezę ze stand-up Szczecin. Mhm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mhm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że
5: wiele
6: pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
5: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na
6: tak,
5: początku.
6: Tak, trochę.
5: To tylko w Szczecinie chyba.
6: Tak, ale wiesz co, ale no, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym, wow, wystąpił, na którym nawet wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
5: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
6: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
5: wszyscy.
6: Czyli
5: wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
6: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
5: To nie było tylko lokalnie.
6: Nie.
5: Z rozmachem.
6: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania. Nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up płci, jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie moich kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
5: Jak kula u nogi?
6: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
5: open mic'i?
6: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez

0: Nie, okej. Okay.
1: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to nie złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
0: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
1: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
0: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
1: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator szczecińskiej ligi stand-up. Ja mam takie...
0: No właśnie.
1: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
0: Założyciel fanpage'u.
1: Nawet nie. Wiesz, nawet nie.
0: Nawet nie.
1: Wiesz. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. Nie?
0: Tak,
1: więc
0: tak,
1: już
0: tak.
1: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
0: Tak, tak.
1: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. No, to znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
0: Jasne.
1: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
0: No właśnie.
1: Nie? No wiesz, to co mamy, no każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
0: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
1: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
0: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
1: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, to, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
0: Mają poczucie, że...
1: Tak, za relatywnie niewielkie.
0: No, przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
1: I świetnie się przy tym bawią,
0: tak.
1: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
0: micerzy. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
1: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No, tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
0: w innym mieście, nie?
1: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności.

0: publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, no, ale to chyba ktoś
1: przyjął. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie. Wiesz, to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Stand-up trwa 20...
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście, podejrzewam, nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby w dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
1: I
0: stwierdziła, chodź wnuciu, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakieś nie było mnie tam, a łapie jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: I żeby 30?
0: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wiesz, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej. No natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzicie.
1: Dokładnie. No ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
1: widzieli wszystko,
0: słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyj.
1: No, faktycznie.
0: Wiesz, tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak, tak, nie? Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. I jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy, okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, a to naprawdę, to my nie widzieliśmy, więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby.
1: Tak?
0: Tak, okay, tak, super, tak, no bo super. To, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: To brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. A po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak, jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po dwóch żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak. Tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: Tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Myślę, że seniorzy.
0: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, nie?
2: SK Szczecinek.
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstęp był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz, to
1: zależy... Cięższy temat.
0: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym jakby
0: ja powiem tak,
1: na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
0: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym...
1: Tak,
0: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo prosi się nie da.
0: Tam
1: no,
0: nie ma napisane, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak. No, może takich, może takich. Tak. No nie, jest jasno powiedziane.
0: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No, tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica,
0: wyspa. Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Mhm. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. Mhm. Usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? Mhm. W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Mhm. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Mhm. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Mhm. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Mhm. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika?
0: No oczywiście. Mhm. Ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu. Mhm. Oni raz w miesiącu. Mhm. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy albo reagujemy raz i
1: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Mhm. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: właśnie.
0: Nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów. Wiesz.
1: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłeś.
0: Tak, tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą.
1: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że jest dziecko obok.
0: Tak, po drugie ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
0: Tak. A teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. Mhm. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, no tak, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? No tak. I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
1: też
0: świetna,
1: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tym występie.
1: Słoma z butów, mówiąc tak. Pokrótce.
0: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie. No. Ale wiesz, ale jest takie fajne, że fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
1: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
0: Ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Mhm. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet.
1: I są wdzięczni.
0: I chcą posłuchać. Nie? Mhm. No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
0: Tak, i to tak.
1: Sam osobiście, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz? Jak Bartek, Bartek miał tam samo, ty! I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
1: Stary,
0: i oni przez godzinę. I nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Jest po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję. Publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. I w końcu mówię, dobra, stop. No ale stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
0: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
1: No jasne,
0: nie? No. No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali,
1: poszli. A wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz,
1: może
0: oddać im.
1: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
1: Co?
0: Tego... Pewnie tak, natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
1: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, ale stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie, no. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak stary gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę, klimat. I ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
0: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I czuję... Ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie. I już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych, no
1: się znają.
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I tak, oni, tak. Wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy, takie rzeczy się zdarzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie,
1: czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
0: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
1: No, to jest luz, nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra,
0: tak, dalej,
1: nie?
0: To jest, ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No.
0: Czyli to już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zabrzmi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
1: To
0: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, że teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze.
2: SK Szczecinek.
3: To by było wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska, do usłyszenia.

0: Radio SKSK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dzień wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

milek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.